0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek 4 września na antenie LRT Klasyka. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys zapowiada, że podczas najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie zabiegał o jak najdłuższą obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie. Początek roku szkolnego to nie tylko powrót do klas, ale również spore obciążenie dla domowego budżetu. Ile w tym roku rodzice wydali na ubrania, przybory szkolne i pozostałe przygotowania do szkoły? O tym porozmawiamy z mamami dzieci w wieku szkolnym. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys zapowiada, że podczas najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie zabiegał o jak najdłuższą obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie. Minister odniósł się w ten sposób do wcześniejszej wypowiedzi premiera, który wyraził nadzieję, że Budrys przywiezie z Waszyngtonu dobre wiadomości dotyczące dalszego stacjonowania wojsk USA w naszym kraju. Stany Zjednoczone prowadzą obecnie przegląd swojej obecności wojskowej w Europie. Dlatego przyszłość części amerykańskich sił na kontynencie pozostaje niepewna. Dla Litwy obecność żołnierzy USA ma szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Latem rotację na Litwie zakończyło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy siły te ponownie zostaną rozmieszczone w kraju. Kwestia dalszej obecności wojsk USA ma być jednym z najważniejszych tematów rozmów Kęstutisa Budrysa podczas jego wizyty w Waszyngtonie. Badania pokazują, że niemal połowa mieszkańców Litwy ma negatywne uprzedzenia wobec cudzoziemców, a sami imigranci coraz częściej spotykają się z rasizmem, wyzwiskami, a nawet agresją fizyczną. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zwraca uwagę, że do pogarszania się nastrojów społecznych przyczynia się m.in. populistyczna retoryka części polityków. Dato Laris przyjechał na Litwę z Kamerunu 7 lat temu. Jak opowiada, początki nie były łatwe, a doświadczenia związane z rasizmem sprawiły, że zaczął odczuwać strach. Z czasem, jak mówi, musiał pogodzić się z tym, że ze względu na kolor skóry część osób może odnosić się do niego niechętnie. Dane resortu pokazują, że niemal co trzeci cudzoziemiec mieszkający na Litwie w ciągu ostatniego roku doświadczył obrażenia. Doradczyni ministerstwa Aistė Gerikaitė Šukienė uważa, że część odpowiedzialności za negatywne nastawienie społeczeństwa powinni wziąć na siebie politycy. Jej zdaniem populistyczne wypowiedzi i wzbudzenie strachu przed obcokrajowcami są jednym z głównych czynników pogłębiających niechęć. Inaczej sytuację ocenia poseł Vytautas Sinica. Jego zdaniem źródłem napięć jest przede wszystkim

0: Galopująca migracja, ale także stosunek społeczeństwa do nowych mieszkańców kraju stają się więc coraz ważniejszym tematem debaty publicznej. Nowy plecak, zeszyty, przybory szkolne, ubrania, buty, a czasem również dodatkowe wyposażenie potrzebne na lekcje. Lista wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego potrafi być długa. Choć pojedyncze zakupy nie zawsze wydają się dużym obciążeniem, po ich zsumowaniu przygotowanie dziecka do szkoły może oznaczać dla rodziny wydatek liczony w setkach euro. Jak więc tegoroczny powrót do szkoły wyglądał z perspektywy samych rodziców? Co kosztowało najwięcej, a na czym można było zaoszczędzić i czy szkolna wyprawka jest dzisiaj wyraźnie droższa niż jeszcze kilka lat temu? O swoich wydatkach i doświadczeniach opowiadają mamy dzieci w wieku szkolnym.
1: Które zakupy najbardziej obciążają domowy budżet? Czy to właśnie przybory szkolne, ubrania, stroje sportowe, czy może też sprzęt elektroniczny?
2: No najbardziej chyba obciążają właśnie ubrania, nie? Bo to wiadomo, zakup mundurku, a jak małe dziecko, bo starsze dziecko, to wiadomo, to wystarczy na przykład jednego sweterka czy tam spódniczki, jak mniejsze dziecko, no to wiadomo, musi być komplet, kilka tych sweterków, kilka spodni, więc myślę, że właśnie zakup mundurka najbardziej obciąża. No i też początkowych lat dużo jest też na ćwiczeniówki, na materiały, znaczy do szkoły właśnie te dydaktyczne materiały.
3: No może powiem tak, że w każdym wypadku to różnie i u każdego na pewno inaczej wychodzi. W moim wypadku to może ubranie, obuwie, dlatego że na te przybory szkolne to zazwyczaj my jakieś wylepujemy akcje, zniżki, to wtedy bywa tak jakoś może taniej, a ubranie akurat przed rokiem szkolnym tych zniżek i tych podawimy bywa mniej, to ty wszystko starasz się skupić i dobrej jakości, w dobrych sklepach, to chyba może na to najwięcej wychodzi.
4: No obecnie chyba ubrania, ale nasza szkoła ma mundurki, no to jedynie buty, w sumie buty. Mm-hmm. Największe wydatki teraz są na buty. No, mam trójkę dziewczyn. Dwie dziewczyny, bliźniaczki są w szóstej klasie i czwartoklasistka. No i te buty no często się zmieniają, bo noga wciąż rośnie. I no, koszulki, dżinsy, mundurki są w szkole, to też łatwiej jest z tego powodu, a sprzęt elektroniczny, no jeszcze nie kupujemy, bo szkoła wszystko nam daje. I takie rzeczy jak zeszyty, ćwiczeniówki, no to tak kupujemy, ale to centralizowanie. Kupujemy jedne dla dziecka, jest około 110 euro rocznie. To nie jest taka duża suma. To wszystko się składa i mnoży się na trójkę. Jeżeli, no ja tak jakoś pomyślę, jak wszystko mnożę na trzy, no to dość duża suma wychodzi. Jak się ma jednego dziecka, no to w sumie wszystko jest okej. Wszystko jest bardzo w porządku.
1: A czy też zauważyła może Pani, że w porównaniu z poprzednim rokiem ceny wyprawki szkolnej wzrosły i przy których produktach różnica jest najbardziej odczuwalna?
3: Ubrania to może nie, no bo najbardziej wiesz, jak to kupujesz, to tam i finansowo bardziej wydajesz, to może w ubraniach nie. Ceny nie wzrosły, w tych rzeczach kancelarne to wszystko może też nie, ale chyba zależy, gdzie kupujesz. Czy to jakiś sklep spożywczy, taki jak Maxima? Jeżeli w specjalizowanym sklepie, to na pewno ceny wyższe, jeszcze zniżek nie ma. Jedno zależne, co i gdzie kupujesz. Na przykład jakieś ulówki czy pisaki kupujemy my częściej w tym specjalizowanym sklepie, jakieś lepsze firmy, to oni będą droższe. A jak tam jakieś też pióra na przykład, to a jeżeli tam w jakim taki maksymalny tych zeszytów, wiesz, nakupujesz, to i ceny te takie z akcją nieduże, takie same.
4: Ta różnica w zeszytach, okładkach, no po prostu taki wydatek takich podstawowych rzeczy. Zeszyty, okładki, ołówki, długopisy, po prostu jakoś no, wydało mi się, że w tym roku drożej było.
2: To znaczy nie powiedziałabym, że jakoś tam znacznie wzrosła ta cena. Nie wiem, rodzic chyba, kiedy szykuje dziecko do szkoły, to jakoś nie bardzo zwraca też uwagę na te ceny. Po prostu trzeba, kupujesz się tyle, musisz wydać te pieniądze, bo musisz dziecko do szkoły oddać, nie? I to dziecko musi mieć wszystko, musi jakby być przyszykowane do szkoły, więc musi być też, no wiadomo, dużo tego wszystkiego, mówię, więcej kosztuje wyprawić dziecko w początkówce, nie? Bo starsze klasy

0: to inne wydatki, bo wydajecie pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe lekcje, korepetytorów i tak dalej, ale na te małe dziecko, no to zawsze więcej, bo to więcej też i przyborów do szkoły, jakieś farbki, kredki, ołówki, plamastry. Wiadomo, te małe dzieci to wszystko gubią, więc tego trzeba więcej zawsze zakupić, więc, ale tak, żeby znacznie jakoś tam się ceny wzrosły, to bym, nie wiem, ja znaczy takiej różnicy jakoś z poprzednim rokiem nie zauważyłam.
1: A więc mówi pani, że po prostu trzeba, to więc się kupuje. To czy przed rozpoczęciem zakupów ustala pani konkretny budżet, czy nie?
0: Nie, ja akurat nie ustalam, tylko co trzeba, to kupuję, no i tyle, bo to musi być kupione i jakby nie ma tu takiego pewnie, że to znaczy, jeżeli wiadomo, jeżeli w rodzinie są na przykład problemy materialne i tak dalej, no to może się ustali jakiś budżet i wtedy szuka się jakichś tańszych rzeczy, gdzieś na przykład kupujesz ołówki nie te na przykład za 5 euro, tylko za 2 euro i tak dalej. Ale ja generalnie lubię, żeby to wszystko było jakościowe, jakby nie zakładam na samym początku budżetu, tylko to, co muszę, to kupuję i tyle.
2: No, my mamy plan i kupujemy no, według tego planu te sprzęty, różne rzeczy. To w szkole nauczycielka taki plan przysyła, no to dla początkowych klas. Dla starszych klas, no to po prostu wiemy, jakie są przedmioty i policzymy, ile muszę kupić zeszytów, ile muszę tego kupić, ile muszę tego. No i po prostu tak, według takiego planu.
3: Może taki robisz budżet, jaki sobie w głowie, przedstawiasz ile to jakoś, boże, jako to jest drugi rok, robisz te zakupy, to może troszkę równasz z poprzednim, ile musiałoby być i ile musiałoby być mniej, bo już coś jest, coś kupione, czegoś trzeba mniej, jakieś tam ulówki pisak jeszcze jest tamtego roku, w tym roku ich nie trzeba, to ty tak możesz na oko narzucić, ile to musiałoby być i zazwyczaj podobnie bywa. Nie mogę powiedzieć, że tak super wiele się lubisz, ale no coś więcej, bo wiesz, to ukazuje się potem, że tam oj, kilka pisaków brakuje, kolorów to trzeba jedna w nowo, to coś gdzieś wyjdziesz za ten budżet, ale nie mogę powiedzieć, że tak super mocno.
1: A z czego można zrezygnować lub co wykorzystywać ponownie, a na czym ze względu na jakość, wygodę albo potrzeby dziecka nie warto oszczędzać?
0: To znaczy myślę, że takie rzeczy jak nie, jak linijki, jakieś piórniki, jeżeli z ubiegłego roku plecaki, takie rzeczy, to na przykład takich rzeczy jak plecak, no to po co każdego roku kupować? No przecież on się tam nie zniszczy w ciągu jednego roku. Jakieś linijki, jakieś piórniki, no to też jakby to na tym można oszczędzać i niekoniecznie tych zakupów robić co roku, nie? Ale właśnie ja nie oszczędzam na ubraniu właściwie, bo te ubranie jakby codziennie dziecko zakłada do szkoły, obuwie, ubranie, więc na tym jakby to musi być jakościowe, wygodne. Dlatego ja też sama na tym nie oszczędzam. Jakby myślę, że właściwie na wyglądzie dziecka, żeby wyglądał też dobrze i żeby było mu wygodnie. No i żeby te ubrania były jakościowe, bo wiadomo się często się to bierze, więc szczególnie mówię tu o mniejszych dzieciach, o tych dzieciach z początkówki, że na ubraniu. Ja osobiście nie oszczędzam na ubraniach właściwie.
2: Plecaki wykorzystamy z roku na rok, zwyczajnie ołówki, no po prostu takie do rysowania ołówki, jeżeli farba zostaje z zeszłego roku, no to wykorzystamy oczywiście. Nie kupuję corocznie nowych ołówków czy flamastrów. Jeżeli no ten sprzęt jest do wykorzystania z przeszłego roku, na to nie oszczędzę, no to na butach. Powiem, bo dziewczyny no jednak do sportu uczęszczają sport. Również no to te trzy pary buty obowiązkowo muszą być no, w szkole, dwie pary, no jedna do chodzenia do szkoły, jedna w szkole na zmianę i no buty sportowe. Wydaje mi się, że na nie nie trzeba oszczędzać. A mamy w szkole dość taką super rzecz, no drugi szkolny uniforma, bo chodzimy do litewskiej szkoły, przyjazna uniforma, no to po prostu z tych mundurków, z których wyrastamy, no oddajemy do szkoły je dla innych dzieci, a sami możemy też również z tego skorzystać i no, wziąć po kogoś używane mundurki.
3: No, oszczędzać, jak ja mówię, zawsze nie warto na piórach. Pióra i kupujesz jedno, dwa, trzy takie jakościowe, ale wiesz, jak dzieci to cisną, to podciskuje to pióro, to lami się, to pada z każdym padaniem. Ona jeszcze gorzej, to tam nie warto oszczędzać. Wszystkie te same, o jakie już mówiłam, rzeczy zostają się, to chyba jeżeli nie stracone, to ołówki, pisaki jakościowe, dobre kupione, różne linijki, rzeczy też jakościowe kupione na drugi rok i one przecież mogą być na zeszytach. Nie, też, żeby nie wszędzie trzeba te grubsze kartki kupować, takie, żeby przysykały, by wiedzą pochłanie wtedy pracować. No i chyba tyle.
1: A na ile właśnie szkolne zakupy są dzisiaj dyktowane rzeczywistymi potrzebami, a na ile modą, markami i oczekiwaniami dzieci, które chcą mieć takie rzeczy jak u rówieśników?
3: Na pewno jest jakieś tam trendy, jakieś tam te trendy i co Ant Van Gogh była w tym momencie, jakieś tam Stitch, jakieś capybary i tak dalej. Ona może nie tyle co mówię, że jak u innych, a po prostu, że z jakimś tam konkretnym personażem coś by chciała, a jako, że ona trzyma mnie autorytetem, ja tak mam nadzieję, to ona i uwzględnia to, co ja jej mówię, że na przykład to, co ona chce i to po prostu niejakościowo może być, bo na przykład jej sama jak uczyła się jeszcze w szkole i nie pali daleko i te firmy nie zmienili się i że sama wiem, co lepsze, to ona może bardziej personażom i trendom przytrzymuje się, chce coś tam, jakiś piórnik czy zeszyt sam. Ale nie ma tak, że to u innych, jeżeli mama powie, że nie, ja kupię, to nie trzeba.
0: To znaczy ja akurat jestem z tych rodziców, która tam się nie pędzi za tym, żeby jak najwięcej, żeby tam jakoś za tą popularnością jakiejś marki, czy to jest po prostu chcę, żeby te rzeczy były jakościowe i tyle. I to, co potrzebne też. I wiadomo, że dzieciom być może chce się dużo też niepotrzebnych rzeczy, tak? Ale właściwie można też ograniczyć, co potrzebujemy, nie? No właściwie długopis, ołówek, kasówka, nie wiem, flamastry, ołówki, kredki, papier kolorowy i tak dalej, a przy te inne rzeczy jakieś, no to można też ograniczyć. Więc nie wiem, ja sobie nie narzucam, to znaczy kupuję to, co trzeba, to, co uważam, że potrzebne, najpotrzebniejsze rzeczy, a wszystkie dodatkowe rzeczy, no to ja odrzucam, jakby nie wchodzę w to.
1: A czy szkoła przekazuje wcześniej dokładną listę potrzebnych rzeczy, czy zdarza się, że część produktów kupionych przed 1 września później okazuje się niepotrzebna?
0: To znaczy dla pierwszoklasistów raczej, nauczyciele tak, bo rodzice wiadomo, jak te małe dzieciaki idą do szkoły, to często rodzice nie wiedzą, czego potrzebują te dzieci. I zazwyczaj może być tak, że rodzice kupią dużo niepotrzebnych rzeczy, dlatego tutaj przychodzą na pomoc panie, przyszłe wychowawczynie klas, które podają spis i właściwie często też mówią rodzicom, że tylko nie kupujcie tego, tylko nie kupujcie więcej, tam coś. Bardzo często też na przykład wychowawczyni mojego dziecka sama dużo rzeczy kupuje, na przykład mówi, żeby nie było problemu, żeby cię nie szukali, nie zastanawiali się to mówi, ja sama kupię, tam te zeszytiki, żeby nie było tego, kupię wystarczającą ilość, żeby było nie za dużo, więc jakby nauczyciele pomagają, żeby tych właściwie rodzice nie kupili tych dużo rzeczy niepotrzebnych. I to jest takie fajne, ale już kiedy dziecko idzie dalej do drugiej, do trzeciej klasy, to później już rodzic mniej więcej kojarzy, co jest potrzebne temu dziecku do szkoły i może sam jakby kontrolować te swoje zakupy.
3: Nie, zawsze przekazuję listę, zawsze jest taki spis daje panie, które takie rzeczy wszystkie niezbędne. Nawet nie trzeba samemu rupić test i wymyślić tam coś najwyżej, coś tam dziecko chce prosto tak mieć sobie na przerwach. Tam dodatkowe, wiesz, długopisy kolorowe jest do pisania takie. To najwyżej coś takie, żeby dziecko samo chce, tak to zawsze jest wszystko niezbędne kupuje.
1: A czy właśnie wydatki kończą się z zakupem wyprawki, czy dopiero po rozpoczęciu roku pojawiają się kolejne koszty, składki, zajęcia dodatkowe, wycieczki, posiłki albo też dojazdy?
0: To raczej tak, raczej z rozpoczęciem roku, bo właściwie po rozpoczęciu roku szkolnego są organizowane zebrania w szkołach i w ten czas właściwie się dowiadujemy, jakie potrzeby mieć wytrzyjnówki, jakie potrzebujemy dodatkowe materiały dydaktyczne. I właściwie, no właściwie tak, właściwie na przykład w twojej klasie zakładamy od razu, ile na przykład zbieramy do budżetu, do tego koszyczka nieszkolnego, żeby później mieć właściwie na jakieś wyjazdy, na wyjście, nie wiem, do teatru, bo gdzieś, czy no na takie małe wydatki, że później pani po prostu nie musiała dodatkowo każdego z rodziców wyszukiwać, tylko żeby było to wszystko szybko i sprawnie, nie? Więc jakby tak, w ciągu całego roku są jakieś wydatki na to dziecko w szkole, bo to jedno, to drugie, to, no ale mniej więcej tak z tych wydatków się zwiększa właściwie, no dużo kosztują te ćwiczeniówki, bo generalnie jakby na te dodatkowe materiały dydaktyczne, no to około 100 euro trzeba wydać. Tu mówię tylko o właśnie o ćwiczeniówkach, nie? Więc jakby jak rodzic idzie na spotkanie, na te pierwsze zebranie, jakby już po 1 września, no to właściwie trzeba już założyć, że będą właściwie, nie można iść z pustą portmonetką na te spotkania.
2: Są te takie składki dodatkowe na wyjazdy różne i to chyba zależy również od klasy. W jednej klasie no, mamy taki budżet, no, każdy miesiąc po 10 euro na wycieczkę i dodatkowo dwie wycieczki w sumie do 50 euro. Tak liczymy, a w drugiej klasie to bardziej spontanicznie jest. No, to zależy od nauczyciela bardzo. Tak, no to w ciągu roku ta suma, no, oczywiście większa bywa, ale no, jak się ma dzieci, to nie oszczędza się na takie rzeczy jak wycieczki. A no, po prostu wydaje mi się, że no, to kształci bardziej, no, bo potrzebujemy nauczycieli bardzo, gdy mają inicjatywę i organizują te wycieczki.
3: Tak, zazwyczaj już od razu tam akurat na zebraniu już zbieramy pieniądze za ćwiczeniówki, potem zbieramy ten na podkomitet te pieniądze i potem w ciągu roku jeszcze dodatkowo różne na jakieś edukacje, spektakle, wyjazdy, autokary, tak, wydatki duże.
1: A jak może pani słyszała, rodzice próbują ograniczać wydatki? Czy korzystają z promocji, kupują rzeczy przez internet, wybierają produkty używane, czy może przekazują je między rodzeństwem, albo może też rozkładają zakupy na kilka miesięcy?
0: No myślę, że oczywiście, chyba teraz wszyscy korzystają z promocji i zazwyczaj ja osobiście tak mam, że nie wiem, te promocje nas prowadziły w taki szał, że po prostu teraz już nie podnosi się ręka coś kupić bez promocji. No właściwie, że też dużo dzieci, jeżeli w rodzinie jest kilkoro dzieci, to wiadomo, na przykład te mundurki, szczególnie starszoklasistów, no to przekazują z pokolenia na pokolenie, nie wiem, starsza siostra dla młodszej siostry i tak dalej, ale generalnie to chyba większość, nie wiem, czy używane rzeczy, ja osobiście używanych rzeczy od kogoś, no szczególnie jeżeli chodzi to właśnie o mniejsze dziecko, jakieś przybory szkolne czy coś, to ja osobiście nie korzystam, nie kupuję, ale promocji jak najbardziej. Jak najbardziej szukam najtańszych alternatyw, nie kupuję rzeczy, kiedy nie ma promocji, a czekam właśnie, kiedy są promocje i w ten czas wszystko zakupuję, planuję i tak dalej.
3: Tak, ja na przykład, no co dotyczy kancelarskich rzeczy, to nie, bo tam wiesz, trochę trudniej, ale na przykład ja lubię Vinted, jakieś ubrania, spódniczki jakieś, jakiś bomber, to znaczy to, co bardzo szybko wyrośnie, trzeba tylko realnie na wrzesień, październik, spódniczki potrzebne przez cały rok i Vinted, ja na przykład lubię takie rzeczy kupić. Tam już buty pewnie nie kupujesz, ale tak, korzystuję promocji też, pewnie wylapuję, bo to no, bywa kosmos. Takie samo jak dla dorosłych u ubrań.
2: No tak, w większości to kupowanie przez internet jest. Ile z mamami rozmawiałam, taka platforma jak Vinted, też mamy korzystają i dość często. Również w tym roku tak, spóźniliśmy się z kupowaniem tych różnych zeszytów, bo jak się zaczynają promocje, no to od razu kupujemy. W tym roku spóźniliśmy się i w ostatnich dniach to kupowaliśmy różne te zeszyty i było wiele mniej no, do wyboru takich rzeczy. To po prostu kupowaliśmy to, co już było.
1: O kosztach wyprawki dziecięcej do szkoły opowiadały mamy uczniów.
4: Przenosimy się za granicę. Nowa Zelandia zezwoliła na wykorzystanie MDMA w leczeniu osób cierpiących na zespół stresu pourazowego. Krajowy Urząd Regulujący Rynek Leków pozwolił dwóm psychiatrom na przepisywanie tej substancji wybranym pacjentom. Wcześniej umożliwiono również stosowanie psylocybiny, substancji występującej w tzw. grzybach halucynogennych, w terapii ciężkiej depresji. Nowa Zelandia jest drugim krajem na świecie, który dopuścił wykorzystanie tych substancji w leczeniu określonych zaburzeń psychicznych. Pierwsza zrobiła to Australia. Terapie odbywają się pod nadzorem specjalistów i dotyczą pacjentów spełniających określone kryteria medyczne. MDMA oraz psylocybina w wielu państwach pozostają substancjami kontrolowanymi lub zakazanymi. Tak jest również na Litwie, gdzie są one klasyfikowane jako substancje narkotyczne i ich stosowanie poza przewidzianymi prawem wyjątkami jest zabronione. W niedzielę w niemieckiej Saksonii Anhalt odbędą się wybory, które mogą mieć znaczenie dla całego kraju. Sondaże wskazują, że po raz pierwszy władzę w landzie może zdobyć skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, AfD. Rządy krajów związkowych są reprezentowane w Bundestagie, a same landy mają szerokie kompetencje m.in. w zakresie edukacji, kultury i bezpieczeństwa. AfD zapowiada w tych dziedzinach daleko idące zmiany. Partia chce prowadzić nową patriotyczną politykę kulturalną, ograniczyć w szkołach nacisk na historię nazistowskich rządów oraz wprowadzić wywieszenie niemieckiej flagi i śpiewanie hymnu. Ugrupowanie chce również zmian w mediach publicznych i ograniczenia finansowania instytucji, które jego zdaniem promują antysemicką sztukę i kulturę. Plany te krytykują przedstawiciele środowiska kulturalnego, podkreślając, że m.in. tradycja teatralna jest ważną częścią niemieckiego dziedzictwa. W programie AfD znalazły się również deportacje migrantów, działania na rzecz zwiększenia dzietności oraz utworzenie tzw. straży obywatelskich, które miałyby wspierać policję. Regionalne struktury partii w Saksonii Anhalt zostały przez niemieckie służby bezpieczeństwa zaklasyfikowane jako skrajnie prawicowe i ekstremistyczne. Niedzielne głosowanie pokaże, czy mimo kontrowersji AfD zdoła po raz pierwszy przejąć władzę w niemieckim landzie. Katastrofa na pograniczu Nepalu i Tybetu wywołuje nie tylko żalobę, ale również coraz więcej pytań o konsekwencje zmian klimatu. Po zawaleniu się lodowca przez region przeszła potężna fala błota i rumowiska. Według najnowszych danych zginęło ponad 1200 osób, a ponad 4750 nadal uznaje się za zaginione. To jedna z największych katastrof związanych z klimatem, jakie dotknęły Nepal. Tragedia ponownie ożywiła debatę o odpowiedzialności za zmiany klimatyczne. Aktywiści zwracają uwagę, że Nepal należy do państw szczególnie narażonych na skutki globalnego ocieplenia, mimo że jego własny udział w emisjach gazowych cieplarnianych jest niewielki. Pojawiają się więc pytania o to, kto powinien ponosić koszty coraz częstszych i bardziej niszczycielskich zjawisk ekstremalnych. Niepokojące sygnały płyną również z Europy. Po wyjątkowo gorącym lecie geolodzy obserwują w Alpach rekordową liczbę osuwisk i obrywów skalnych. Naukowiec francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych Ludovic Ravanel tłumaczy, że wpływ na to mają topniejące lodowce oraz rozmrażanie wieloletniej zmarzliny. A w Alpach Zachodnich temperatury tego lata wielokrotnie przekraczały 30, a nawet 35 stopni. Eksperci szacują, że do końca sezonu letniego w Alpach może dojść nawet do około 450 osuwisk i obrywów skalnych. Dla porównania, jeszcze 10 czy 20 lat temu notowano ich zaledwie kilkadziesiąt w sezonie. Naukowcy ostrzegają, że ocieplenie wysokogórskich obszarów destabilizuje zbocza, a wydarzenia w Himalajach i obserwacje z Alp pokazują, jak poważne mogą być konsekwencje zmian zachodzących w środowisku górskim. Agencja Klimatyczna ONZ ostrzega, że w najbliższych miesiącach El Niño może stać się najsilniejszym tego typu zjawiskiem od 70 lat. Według prognoz może utrzymać się aż do lutego, przynosząc w różnych częściach świata gwałtowne i ekstremalne zjawiska pogodowe. Eksperci przewidują, że jesienią niektóre regiony mogą zmagać się z intensywnymi opadami i powodziami, podczas gdy inne dotkną susze, tajfuny oraz wyjątkowo wysokie temperatury. Przedstawiciele ONZ apelują do państw o odpowiednie przygotowanie, ponieważ skutki ekstremalnej pogody mogą być bardzo poważne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i całych gospodarek. El Niño jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym i nie jest bezpośrednio powodowane przez zmianę klimatu. Naukowcy podkreślają jednak, że może dodatkowo podnieść temperaturę na planecie, która już ociepla się wskutek spalania paliw kopalnych, a jednocześnie zwiększyć intensywność

ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególny niepokój ekspertów budzą obecnie rekordowo wysokie temperatury oceanów. W połączeniu z silnym El Niño mogą one sprzyjać jeszcze bardziej gwałtownym anomaliom pogodowym w wielu regionach świata. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Rosalia, Stella oraz Liliana przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.